viti, wakambula tuyani weke mnia na wano wana kawangoko waira rapa. Santa wakka na ulu tuyani wango ya na ngauna ni mbata mbata. Nui taka nyo ni mbula mbula wina tiko, toso wina tiko na itabi. Kanda wakka isulu kata.